0: Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Lo hamba phambili.
2: Ukhoza mfana. Ukhoza mfana.
3: Umntu afika nochopho kwaxothoza amadoda. Umntu

0: Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Luhamba phambili.
1: Uthoza mfana. Uthoza mfana.
2: Hawu jikelele. Honku.